0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Według informacji portalu Gradzieńska Prawoobrona na Grodzieńszczyźnie doszło do aresztowania kolejnego księdza katolickiego. Administrator parafii w Dereczynie, ksiądz Jerzy Grycko, został zatrzymany przez milicję i skazany na 15 dni aresztu administracyjnego. Władze nie poinformowały, o co oskarżono kapłana. Według wstępnych informacji 9 lipca do księdza zadzwonili przedstawiciele lokalnych władz, prosząc go o przyjazd do siedziby Rady Wiejskiej. Gdy około godziny 17 duchowny stawił się na miejscu, czekali już na niego funkcjonariusze milicji. Kapłan został zatrzymany, zakuty w kajdanki i przewieziony na posterunek. Już następnego dnia sąd skazał go na 15 dób aresztu. Nie wiadomo, o jakie wykroczenie lub czyn został oskarżony. Według obrońców praw człowieka bezpośrednią przyczyną represji mogła być niedawna wizyta zagranicznych gości. Kilka dni przed zatrzymaniem księdza Grycko odwiedziło około 10 osób z Polski i Niemiec, zarówno duchownych, jak i świeckich. Niewykluczone, że właśnie ten kontakt z zagranicą zwrócił uwagę łukaszenkowskich służb. Zdaniem białoruskiego prawnika Alesia Michalewicza mamy do czynienia z kolejnym aktem represji wymierzonym w Kościół katolicki.
3: Areszt księdza Grycko ma bez wątpienia charakter polityczny. Władze próbują stworzyć system, w którym każdy ksiądz, ale generalnie cały

0: 1410 roku miała miejsce jedna z największych bitew w dziejach średniowiecznej Europy. Naprzeciw siebie, pod Grunwaldem, stanęły połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dowodzone przez króla polskiego Władysława Jagiełę i Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda oraz wojska Zakonu Krzyżackiego, dowodzonego przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Po wielogodzinnej i niezwykle zaciętej walce zwyciężyły wojska polsko-litewskie. Poległ Wielki Mistrz Zakonu Ulrich von Jungingen, a Krzyżacy ponieśli dotkliwe straty. Zwycięstwo pod Grunwaldem nie zakończyło wojny, ale na zawsze zmieniło układ sił w Europie Środkowo-Wschodniej, znacząco osłabiając państwo zakonne. Każdego roku rocznica Wielkiego Zwycięstwa przyciąga tłumy. Z tej okazji organizowane są Dni Grunwaldu, podczas których oprócz inscenizacji głównego starcia odbywają się turnieje rycerskie, koncerty oraz warsztaty historyczne. Białoruski historyk Aleś Smalenczuk podkreśla, że to wydarzenie ma wymiar nie tylko historyczny, ale i głęboko symboliczny.
1: Bardzo ważne wydarzenie, wydarzenie wspólnej walki przeciwko potężnemu wrogowi. I dzisiaj nie ma już takiego niebezpieczeństwa ze strony Niemiec, to my rozumiemy, ale ta idea wspólnej walki przeciwko wrogom teraz niestety ze wschodu pozostaje. Mnie zdaje się, o tym trzeba pamiętać i dzisiaj, gdy w Polsce przez pewnych polityków jeszcze na taka chwala antyukraińskiej propagandy. My wszyscy razem powinny walczyć przeciwko wrogu, teraz takim wrogiem jest Moskwa.
0: Z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem białoruscy aktywiści i środowiska demokratyczne ponawiają apel o oficjalne uznanie wkładu ich przodków w zwycięstwo z 1410 roku. Chcą, aby obok flagi Polski i Litwy nad Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku załopotał historyczny biało-czerwono-biały sztandar. Ostatnio inicjatywa zyskuje coraz większy rozgłos w mediach oraz wsparcie ze strony liderów białoruskiej opozycji. Fundacja Wolność i Demokracja została uhonorowana srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu szczególnych zasług Fundacji na rzecz popularyzacji historii Kresów Wschodnich oraz troski o polskie dziedzictwo kulturowe i miejsce pamięci narodowej znajdujące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi ono również wyraz uznania dla zainicjowania i koordynacji działań związanych z pracami poszukiwawczo-ekshumacyjnymi ofiar zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Wyróżnienie zostało oficjalnie wręczone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską. W imieniu całej organizacji medal odebrała Lilia Luboniewicz, prezes Zarządu Wolności i Demokracji. Podczas uroczystości przekazała ona serdeczne podziękowania i podkreśliła, że przyznany medal jest wspólnym sukcesem wszystkich osób zaangażowanych w codzienne, często wieloletnie wysiłki na rzecz przywracania narodowej pamięci. Zadaniem fundacji niezmiennie pozostaje troska o Polaków mieszkających na dawnych terenach Rzeczypospolitej, zaznacza wiceprezes organizacji Maciej Dancewicz.
2: Pierwotnie zaczęliśmy działać na terenie dawnej pierwszej Rzeczypospolitej, można powiedzieć, czyli wśród społeczeństwa polskiego, które pozostało na tych terenach, nie wyjechało po wojnie. Naszym zadaniem jest wspieranie polskich mediów, polskiej prasy, polskiego szkolnictwa w dużej mierze, polskiego dziedzictwa kulturalnego. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury prowadzimy prace remontowe lub też stałą opiekę na terenie Ukrainy.
0: Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, niepartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2006 roku działa w dwóch zasadniczych obszarach: pomocy Polakom na wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Między innymi dzięki wsparciu fundacji powstaje program Znajdziemna i Berazyny. Ta dziewczyna!

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 12 lipca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. W tym dniu, 81 lat temu, w 1945 roku, 3 miesiące po zakończeniu II wojny światowej, rozpoczęła się akcja wymierzona w polską ludność, która mogła być związana z podziemiem niepodległościowym. Tysiące sowieckich żołnierzy przy wsparciu komunistycznych władz Polski przeprowadziło masowe zatrzymania mieszkańców w rejonie Suwałk i Augustowa. Wielu uwięzionych było brutalnie przesłuchiwanych i torturowanych, celem wymuszenia przyznania się do kontaktów z partyzantką lub też wskazania innych osób zaangażowanych w działania konspiracyjne. W sumie Sowieci zatrzymali około 7 tysięcy osób. Obecnie wiemy z całą pewnością, że zamordowano co najmniej 600 mieszkańców regionu. Była to największa zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej, mówi dr Tomasz Szczepański z Muzeum Katyńskiego.
3: Była to akcja przeprowadzona przez Armię Czerwoną i NKWD z pomocniczym udziałem tzw. Ludowego Wojska Polskiego oraz Urzędu Bezpieczeństwa na Suwalszczyźnie skierowana przeciwko podziemiu niepodległościowemu w lipcu 1945 roku. Największa dlatego, że liczba ofiar śmiertelnych wynosi, takich stwierdzonych w jednym z dokumentów sowieckich, wynosi około 600 osób, dokładnie 592 osoby, które miały zostać zlikwidowane. Domniemywa się, że liczba zabitych może być większa. Też warto wspomnieć, że także według informacji sowieckich 252 osoby przekazano Litewskiej Republice Sowieckiej. Byli to albo jacyś schwytani obywatele Litewskiej Republiki Sowieckiej, czy osoby pochodzące stamtąd, związane albo z polskim podziemiem na Litwie, albo z litewskim ruchem niepodległościowym. Co też jest możliwe i one też najprawdopodobniej zostały zabite, także liczba ofiar jest większa. Też warto wspomnieć, że w trakcie działań rozbito nad jeziorem Brożynę duży oddział, znaczy kilkudziesięcioosobowy oddział partyzancki. I pod względem skali, zarówno pod względem liczby ofiar, jak i pod względem skali zaangażowanych sił i środków, była to największa operacja tego rodzaju.
0: Jaka była rola Sowietów oraz komunistycznych władz Polski i przede wszystkim jaki był cel tej zbrodni?
3: Cel pozostaje dyskusyjny. Istnieje teza, że mogło chodzić o zabezpieczenie przejazdu Józefa Stalina na konferencję w Poczdamie, który to przejazd właśnie przez tamte tereny miał przebiegać. Natomiast ponieważ strona sowiecka i później strona rosyjska, a także strona białoruska, no de facto odmawiają współpracy w wyjaśnieniu tej zbrodni, my tu się poruszamy w sferze domniemań. Co do skutku, możemy powiedzieć taki skutek, że obława augustowska znacznie osłabiła działalność podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie, czego chociażby przejawem było to, że dwa obwody Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość augustowski i suwalski po obławie augustowskiej połączono później w jeden. Tak, tak ściśle, formalnie rzecz biorąc, mówimy jednak w tym okresie o podziemiu polakowskim. Sowieci uderzali, wydaje się, częściowo jednak na ślepo, ponieważ zatrzymano kilka tysięcy osób, także przypadkowych, których część zwolniono. A niemniej na pewno wykorzystywali też miejscową agenturę Przypominam o udziale jednak Miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa, który przecież agenturą dysponował.
0: Właśnie dlaczego nie znamy dziś pełnej liczby ofiar?
3: Przede wszystkim dlatego, że te osoby, o których mowa w dokumencie Abakumowa przekazanym nam przez memoriał już w latach 2000, 592 osoby dokładnie, które zostały wywiezione celem ich likwidacji, nie ma współpracy ze stroną sowiecką w ustaleniu listy tych osób. Również miejsce ich zabicia nie jest znane, w związku z czym nie można przeprowadzić ekshumacji. Przypominam, że o sprawie przypomniano, kiedy w 1987 roku przypadkowo w Gibach na Suwalszczyźnie odkryto szczątki, które okazały się szczątkami żołnierzy niemieckich pochowanych tam w II wojnie światowej. Przez pewien czas ludność myślała, że to są odkryte szczątki zabitych w obławie augustowskiej, co nie było prawdą. Niemniej dlatego właśnie w Gibach postawiono pomnik upamiętniający ofiarę augustowską. Także dlatego to znalezisko w Gibach w 1987 roku dało taki impuls dla miejscowego środowiska do powołania komitetu, który poszukiwał zaginionych i wtedy jeszcze nie wiedziano, że oni zostali zabici. Przecież no, nie było dokumentu stwierdzającego, że oni zostali zabici, bo to, że nie żyją, można było się domyśleć, tak? No ale to był domysł. Komitetu, który ustalał listę ofiar. Tę listę częściowo udało się zestawić, tym niemniej nie można jej zweryfikować na przykład ze szczątkami, ponieważ nie wiadomo, gdzie zostali pochowani. A jeżeli, jakie jest domniemanie, że zostali pochowani na terenie Białoruskiej Republiki Sowieckiej, tuż za granicą, jest taka wieś Kalety, niedaleko zbiegu granic Litwy, Polski i Białorusi, i jest domniemanie, że oni tam zostali pochowani, no to jasne jest, że władze polskie nie są w stanie przeprowadzić bez zgody władz białoruskich ekshumacji i badań, a takiej zgody oczywiście nie ma. W związku z czym, dopóki nie będzie zgody władz białoruskich i pomocy, czy pomocy prawnej przecież z jej strony, pomocy w poszukiwaniach archiwalnych, to tej listy nie poznamy.
0: Dlaczego pamięć o obławie augustowskiej jest ważna właśnie dzisiaj?
3: Ja myślę, że nawrót imperializmu rosyjskiego, którego takim najbardziej znanym przejawem jest oczywiście agresja Moskwy na Ukrainę, przypomniała wszystkim, że historia się nie skończyła i że wojna pozostaje także narzędziem w rękach państw. Dało to mocny impuls do przypominania tego, że trzeba uczcić ofiary poprzedniej wojny, które są także w tym akurat przypadku obławy augustowskiej ofiarami moskiewskiego imperializmu, tak? Tylko no, wtedy w szacie komunistycznej, a dzisiaj w szacie jakiejś tam prawosławno-eurazyjskiej, powiedzmy, tak? Ale to jest nadal ten sam imperializm, on jest żywy, więc to na pewno dało impuls do przypomnienia tego. Ale ogólnie, jeżeli po kilkadziesiąt lat po wydarzeniach nie jesteśmy w stanie po pierwsze nawet listy ofiar przedstawić, czy zrobić cmentarza, to dotyczy oczywiście nie wyłącznie ofiar obławy augustowskiej, tak? No bo tu mówimy o ofiarach rzezi wołyńskiej, ofiarach represji sowieckich, także tak, więc to jest jakieś zaniedbanie. Zrozumiałą jest rzeczą, że po tylu latach takie zaniedbanie trzeba naprawić po prostu.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Iberazyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota podsumuje opowieść o słynnej fabryce tytoniu rodziny Szereszewskich, która od 165 lat pracuje w Grodnie. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Wojciechem Młynarskim oraz jego przebojowym utworem Jesteśmy na wczasach.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Organizacja Olecha mogła latami trwać w terenie i działać, gdyż cieszyła się autentycznym poparciem miejscowej ludności, która w polskich partyzantach widziała obrońców przed sowieckim systemem administracyjno-policyjnym. Witold Wróblewski wspominał m.in.
2: W okolicach Grodna, Szczuczyna, Nowego Dworu, Lidy czy Nowogródka nadal mieszkało wielu Polaków. Wciąż napotykało się tam w większości polskie miasteczka, wioski, zaścianki, przysiółki. Prócz katolików, Polaków, żyli w nich prawosławni, uważający siebie za Białorusinów, Polaków lub tutejszych. Kiedy wstępowaliśmy do jakiejś chaty, nie pytaliśmy, czy gospodarz jest Polakiem, Białorusinem czy tutejszym. Czy rodzina jest katolicka, czy prawosławna? Było to dla nas obojętne. Wszyscy mieszkańcy byli gościnni i przyjmowali nas, jak to się mówi, czym chata bogata. System sowiecki był tak absurdalny i zbrodniczy, że nikt z nas nie wierzył w jego trwałość. Byliśmy przekonani, że prędzej czy później runie cały porządek komunistyczny w Europie, a ziemie kresowe powrócą do wolnej i niepodległej Polski. Co więcej, wierzyła w to znaczna część ludności katolickiej i prawosławnej. Ciężkie przeżycia wojenne oraz nowe przejawy sowieckiej przemocy jeszcze bardziej utrwalały tę nadzieję.
0: W 1948 roku oddziały podlegające podporucznikowi Olechowi podjęły zakrojoną na szeroką skalę operację przeciw kolektywizacji kresowej wsi, realizowanej przez administrację sowiecką. Zaatakowano i zniszczono kilkanaście organizujących się kołchozów. Likwidowano przy tym najbardziej szkodliwych aktywistów sowieckich i rozbrajano posterunki wojsk NKWD lub Istrzepków, nieregularnej formacji milicyjnej podlegającej NKWD. Był to jednak już ostatni sukces oddziału. Zimą 1949 roku operacje wojsk NKWD, poprzedzone rozpracowaniem agenturalnym, rozbiły dwa pododdziały podlegające Olechowi. Polegli ich dowódcy, Peter i Cygan, oraz wielu żołnierzy. Pod koniec kwietnia 1949 roku oddział dowodzony przez Olecha przebił się w okolicach Stankiewicz przez obławę silnej grupy operacyjnej NKWD. Trzy tygodnie później, 12 maja 1949 roku, został jednak ponownie zlokalizowany przez agenturę. Tym razem operację przeprowadzono bardzo starannie. Do operacji, którą kierował szef MGB obwodu grodzieńskiego Frołow, rzucono ponoć jednostki w sile pułku. Miejsce postoju partyzantów otoczyły cztery tyraliery czekistów. Przez trzy pierwsze partyzanci zdołali się przebić, jednak ich manewr został zlokalizowany i powstrzymany zmasowanym ogniem broni maszynowej. Prawie wszyscy zginęli wraz ze swym komendantem. W ręce Sowietów wpadli ranni: adiutant Olecha Zygmunt Lechnowicz Zygma, partyzant z batalionu Ragnara z lat okupacji niemieckiej, Witold Wróblewski Dzięcioł i jego siostra Genovefa, łączniczka oddziału. Po ciężkim śledztwie zostali skazani na 25 lat obozu koncentracyjnego. Zygmunta Lechnowicza nie chcieli Sowieci wypuścić na wolność. Po upływie wyroku, zamiast zwolnić go, wsadzili do tak zwanej psychuszki, gdzie przebywał do końca życia. W okresie zimy i wiosny 1949 roku została rozbita również organizacja terenowa Olecha. W niektórych wsiach aresztowano po kilkadziesiąt osób jednocześnie. Ofiarą represji padły wówczas setki mieszkańców kresowych osad, wspierających polskie zbrojne trwanie na Nowogródczyźnie. Choć śmierć Anatola Radziwonika Olecha położyła kres zorganizowanemu polskiemu oporowi przeciw Sowietom na terenie dzisiejszej Białorusi, to jednak ostatnie grupy partyzanckie, wywodzące się ze struktur kierowanych przez niego, przetrwały do początku lat 50. Niezależnie od ośrodka konspiracyjnego kierowanego przez Olecha, na ziemi nowogródzkiej działały zostały także zdecentralizowane lokalne pozostałości placówek konspiracyjnych AK i partyzanckie oddziały samoobrony niezwiązane z żadnym centrum dowódczym. Do najaktywniejszych spośród nich należały wspomniane już oddziały Jana Bukatki i Michała Durysa, powiat Lida, Bronisława Jurgiela i Wiewołożyn Juraciszki oraz Czesława Rymaszewskiego pseudonim Nagan, powiat Baranowicze. Były one stopniowo likwidowane przez sowieckie siły bezpieczeństwa. Niektóre ich wystąpienia miały wręcz spektakularny charakter. Na przykład w 1948 roku Jurgielewcy opanowali rejonowe miasteczko Juraciszki, dokonując rekwizycji i likwidując funkcjonariuszy bezpieczeństwa i ich współpracowników. Jeszcze w latach 1949-53 na Nowogródczyźnie występowało co najmniej 7 polskich grupek zbrojnych. Ostatnie zbrojne wystąpienia polskie skierowane przeciwko władzom sowieckim miały to miejsce w drugiej połowie 1953 roku. O dalszych losach ostatnich obrońców kresów północno-wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie z Nadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W ostatnich dwóch programach opowiadałem o tym, jak grodzieńska rodzina Szereszewskich, która w 1861 roku zajęła się produkcją wyrobów tytoniowych, stała się jedną z najbogatszych rodzin w zachodnich guberniach Imperium Rosyjskiego. Ich przykład i przykład innych biznesów drugiej połowy XIX wieku pokazuje, jak powstawał nowoczesny przemysł na ziemiach białoruskich, jaką ogromną rolę w tym odegrali Żydzi, właśnie tacy jak rodzina Szereszewskich. Nim jednak przejdziemy do historii przedsiębiorstwa podczas I wojny światowej i po niej, przyjrzyjmy się temu, jak wyglądały warunki pracy w fabryce początku XX wieku. Szereszewscy starali się jak najszybciej wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, szczególnie te, które pozwalały na większą automatyzację produkcji. Mimo to pakowanie papierosów długo pozostawało pracą ręczną. W hali pakowania pracowało kilkaset dziewcząt w wieku 13-15 lat. Miały lżej niż dorośli pracownicy innych hal fabryki. Nieletni pracowali tylko 8 godzin dziennie, a reszta zatrudnionych 11 godzin. Praca była szkodliwa, ale firma starała się dbać o personel. Zakład miał własny punkt medyczny z lekami w cenach promocyjnych. Była też lokalna kasa oszczędnościowa, gdzie pracownicy mogli dostać nieoprocentowaną pożyczkę. Od 1892 roku przy fabryce działała szkoła dla już wspomnianych nastolatek z hali pakowania. Oferta socjalna nie ratowała jednak od strajków robotniczych. Pierwszy duży strajk na terenie dzisiejszej Białorusi odbył się w 1899 roku właśnie w grodzieńskich zakładach tytoniowych, które wtedy były jednym z największych pracodawców w regionie. Zatrudniały 1700 osób. Robotnicy domagali się zwiększenia zarobków, ale Szereszewski miał na to swoją odpowiedź. Dobrze wiedział, że w regionie jest sporo bezrobotnych, którzy chętnie podejmą się każdej pracy, nie wymagającej większych kwalifikacji. Mógł więc łatwo zwolnić strajkujących i tego samego dnia zatrudnić nowe osoby. Wykwalifikowani robotnicy zaś zarabiali dużo i pozostawali lojalni. Wyroby tytoniowe były stałym elementem racji żołnierskich, a przedsiębiorstwo Szereszewskich było głównym ich dostawcą dla wszystkich rodzajów wojsk rosyjskich sił zbrojnych. Dlatego początkowo I wojna światowa nawet przyniosła zyski, ale przy tym właśnie rosyjscy żołnierze niemalże położyli kres historii fabryki. W 1915 roku wycofująca się armia zamierzała wysadzić budynki, ale wystarczyła łapówka w wysokości 400 rubli, żeby ładunki nie zadziałały. Pod okupacją niemiecką fabryka stała się dostawcą dla armii niemieckiej, gdzie tytoń też wchodził w skład racji żywnościowej. Czyli wojna nie przerwała pracy, ale strata największego rynku rosyjskiego była dotkliwa. Przerwane zostały również dostawy surowca z terenów Rosji i Ukrainy. Tu z pomocą przyszła okupacyjna administracja niemiecka. Nakazała rozpocząć intensywne uprawy tytoniu na Grodzieńszczyźnie. Określono nawet normę uprawy dla każdego chłopa, a wszystko, co ją przekraczało, należało sprzedawać grodzieńskiej fabryce. W międzywojennej Polsce od 1924 roku obowiązywał państwowy monopol tytoniowy. Rząd wykupił fabrykę Szereszewskich za 2 700 000 zł i przemianował na państwową fabrykę wyrobów tytoniowych w Grodnie. W kraju obowiązywał surowy zakaz uprawiania tytoniu na własny użytek, ale możliwe było zakładanie plantacji według pozwoleń, które wydawały lokalnie specjalnie powołane urzędy wykupu tytoniu. W połowie lat 20. w tzw. Grodzieńskim Okręgu Uprawy Tytoniu, który obejmował powiaty Grodzieński, Wołkowyski i Augustowski, ponad 1000 gospodarstw uprawiało rocznie do 150 ton tytoniu. Wszystko musiały sprzedawać wyłącznie grodzieńskiej fabryce. Szalenie bogaci Szereszewscy przenieśli się do Warszawy. Ogrodnie, które zrobiło z nich milionerów, nie zapominali. Rodzina wspierała gminę żydowską w rodzinnym mieście, finansowała szkołę rzemiosł i szkołę rabinów, synagogi i żydowskie stowarzyszenia. To Josel wraz z żoną Deborą sfinansowali budowę żydowskiego sierocińca, który dawał dach nad głową dla 80 podopiecznych. Josel, który niewielkie przedsiębiorstwo ojca przekształcił na jeden z największych zakładów w regionie, zmarł w Warszawie 1 stycznia 1925 roku, w wieku 86 lat. Zgodnie z jego ostatnią wolą, został pochowany w Grodnie. Pod koniec lat 20. w zaniemeńskiej części miasta zbudowano nową machorczarnię, a kilka lat później nowe magazyny, według projektu znanego warszawskiego architekta Stefana Schillera. I w 1931 roku wytwórczość papierosów na zawsze opuściła Starówkę. Fabryka, mimo zmian granic, od tego czasu pozostaje państwową i już nie zmienia lokalizacji. A po Szereszewskich została zaś jeszcze jedna znana lokalizacja – budynek przy ulicy Budionnego, gdzie od wielu lat działa polski konsulat. Są to dawne magazyny fabryki, skąd produkcja Szereszewskich trafiała do wszystkich zakątków Imperium Rosyjskiego. Taka jest historia jednego z najstarszych grodzieńskich przedsiębiorstw i jednego z najbardziej udanych biznesów w historii miasta. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Wojciechu Młynarskim oraz jego przebojowym utworze Jesteśmy na wczasach. Wojciech Młynarski to postać, bez której trudno wyobrazić sobie historię polskiej piosenki literackiej i kabaretu. Był poetą, satyrykiem, autorem tekstów piosenek, tłumaczem i wykonawcą własnych utworów. Urodził się 26 marca 1941 roku w Warszawie, a zmarł w 2017 roku. Przez ponad 50 lat działalności stworzył setki tekstów, które do dziś należą do klasyki polskiej kultury. Już jako dziecko wykazywał talent literacki, pisał wiersze, organizował przedstawienia i z humorem opisywał szkolną rzeczywistość. Po maturze rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, ale to właśnie środowisko studenckie otworzyło mu drogę do kariery artystycznej. Na początku lat 60. związał się z legendarnym klubem Hybrydy, gdzie przygotowywał swoje pierwsze programy kabaretowe. Były one pełne inteligentnej satyry i celnych obserwacji codziennego życia, dzięki czemu szybko zdobyły uznanie publiczności. Niedługo później Młynarski zaczął pisać piosenki, które błyskawicznie zdobyły popularność. Sam wykonywał wiele swoich utworów, ale równie chętnie śpiewali je najwięksi polscy artyści. W jego repertuarze znalazły się takie ponadczasowe przeboje jak Jesteśmy na wczasach, W co się bawić, Róbmy swoje, Jeszcze w zielone gramy, czy Nie ma jak u mamy. Charakterystyczną cechą jego twórczości było łączenie humoru z trafnym komentarzem społecznym. Potrafił opowiadać o codziennych sprawach w sposób lekki, a jednocześnie skłaniający do refleksji. Lata 60. przyniosły mu liczne sukcesy na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jego utwory wielokrotnie zdobywały nagrody, a sam Młynarski stał się jednym z najbardziej cenionych autorów tekstów w Polsce. Współpracował z wybitnymi kompozytorami, m.in. Jerzym Wasowskim, Jerzym Matuszkiewiczem, Jerzym Derflem i Włodzimierzem Korczem. Pisał piosenki do filmów, seriali oraz programów telewizyjnych, a także dla popularnych kabaretów, takich jak Dudek. Nie ograniczał się jednak wyłącznie do pisania piosenek. Był także znakomitym tłumaczem musicali i spektakli muzycznych. Dzięki jego przekładom polscy widzowie mogli oglądać takie światowe klasyki jak Kabaret, Chicago czy Jesus Christ Superstar. Realizował również autorskie spektakle poświęcone twórczości Jacques'a Brela, Mariana Hemara czy Włodzimierza Wysockiego. Twórczość Młynarskiego nie zawsze podobała się władzom PRL. Jego inteligentna satyra często spotykała się z ingerencją cenzury. Niektóre piosenki trafiały na zakazane listy, a przez wiele lat artysta miał utrudnioną możliwość wydawania nowych płyt. Mimo tych przeszkód nie zrezygnował z komentowania rzeczywistości. W swoich tekstach potrafił przemycać aluzje polityczne i społeczne, które publiczność doskonale odczytywała. W latach 80. nadal tworzył i koncertował, a piosenka Róbmy swoje stała się jednym z symboli tamtych czasów. W okresie stanu wojennego przebywał za granicą, jednak zdecydował się wrócić do Polski, mimo że wielu artystów wybrało emigrację. Nadal pisał teksty, tłumaczył musicale i występował z recitalami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Po zmianach ustrojowych wciąż pozostawał aktywny. W latach 90. i później tworzył nowe spektakle, przekłady oraz teksty piosenek dla kolejnych pokoleń wykonawców. Współpracował m.in. z Alicją Majewską, Edytą Geppert, Stanisławą Celińską i Michałem Bajorem. Jego twórczość doczekała się licznych koncertów jubileuszowych i nowych interpretacji, a album zespołu Raz, Dwa, Trzy z jego piosenkami zdobył ogromną popularność i status platynowej płyty. Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym Grand Prix Festiwalu w Opolu za całokształt twórczości oraz liczne wyróżnienia ministra kultury. Pozostawił po sobie nie tylko setki znakomitych tekstów, ale również sposób myślenia o piosence jako o małej formie literackiej, która może jednocześnie bawić, wzruszać i skłaniać do refleksji. Wojciech Młynarski zmarł 15 marca 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiego albumu Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki, wydanego w 1966 roku. Tekst napisał Wojciech Młynarski, autorem kompozycji jest Janusz Sent. Przed Państwem Wojciech Młynarski. Jesteśmy na wczasach.
0: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio.
3: Jest.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatyczny pan Krysi z Turnusu III ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi. Gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio. Bucio.

0: Niemna i Baryzyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: związana z tym miejscem, gdzie prowadzi festiwal Tutaka. I zasiady było to bardzo ważne i nawet kiedy nie wystupali, to prosto przyjeżdżali na swój czas na basowiszcze, ci na Tutaku. Tak że u tej roczyszcza Baryk przyjechać z osiody wielka radość. Bo za tym idzie szmacu wspominał na pełno, ale tak samo baczym, że tu budują się nowe perspektywy i to miejsce, gdzie ludzie spotykają się, dzielą swoich ważnych spraw starożytowych i temu wystąpić tu dzisiaj przy takiej nagodzie. Wielkie szczęście.
1: To była wielka przyjemność dzisiaj być tutaj w Bydgoszczy. Trochę daleko od Białegostoku, ale jednak z radością i przyjemnością.

swoją cudowną energetyką mają dzieciuki, a jeszcze Krambambula na pełno takim muzycznym zestawie, przyjechać i pogledzieć i pogulać na koncercie, ciekawa sprawa. Na pewno warto pogledzieć śpiewy spod mosta. Rusia Zawsiody pracują w ciekawy sposób, a tu z żonoczym kolektywem, chorem, tak samo prają lajuca u takiej twórczości, ale dumają, że to dla ich po pierwsze ważne są strecze niż soboju i tak samo dumają taką energetyką pierdajuć publicy. Nawi będę słuchała dowoli czasu, pośnim czasem, tak że to dumają, że na to spodziewać, ale Zawsiody abstawiny i miejsca tak samo mieniają na pełna wynikowa to, jak koncert wygląda i atrymliwajca. Pierod nami Mandzik, dumają tak samo ciekawa, jak młody, ja ludzi siebie umuzy prajulają, proszę to śpiewają, jak wystupają, z jaką energią. No i pośle nas daj do rogu. Sentyment do rock muzyki u mnie niewielki i to troszkę inna rock muzyka, czym my grajem, a na rock muzyce tak samo jakby wiadomo, że to wyrastała niż innymi. Tak samo nie zabywać, że to Wołkrów tu jeszcze szmat rzeczy dzieje, osobliwa na scenie Białystok Music Club. Tam na szmat jeszcze bolej hurtów różnych. Ja skazała pro osnowną scenę festiwalną, ale tam jeszcze inne ciekawe muzyczne jest rzeczy i nowy wopyt dla słuchacza.

Amerykanka Lucy Dacus na chwalach Białoruskiego Radio Racja, pieśnia jakaja reflektuje krychu nad życiem i takimi budy czarowe pieśni. Nie prosta pralubą. Hurt Alabama Shakes u końca 24. roku wiernął się da siebie, można skazać, ale tak samo do koncertu, a pośla 11 dół zajawili ab nowym albumie. Krychu mnie nie wierca, że to tak długi był prostoj, bo to znaczy, że to nie wiadomo, kiedy przeszło tych 10 dół. Siebrą hurtu wielmi cieszyć się ten moment, a single I Feel Hope Coming widawoczna na chwali tego optymizmu. I gaworyć pra optymizm. U odniesieni pierzał się do młodocha pachalenia, jako je powinna tkinuć fałsz, nieprawdu, jako je pierasyczana pierzał się polityka. I uziać sprawy u swoje ruki. Alabama Shakes.

amerykańskie, muzyczne prastory, Alabama Shakes czy Lucy Dacus, pakidają dziela zakrytych prastorów u australijskim Melbourne. U słowutym klubie The Gam stworzyła się studia czasowa, gdzie dla zapisu albumu wiadomej autorki Julie Jacqueline. Jej nowy album, jako haralis od budzieca u wierośni, udział zachowowak minawita od hataha klubu The Gam. A pieśń, jaką posłuchaję, ma zachowowak I Wish. Wiertaje co jej jedę czasu młodości, do odczuwania samoty ci odsutności patrymki u ważnych życiowych momentach. Tu jednak ma jej wydatną patrymku siostior Elsie i Maggie Rigby z duetu The Mess. Julia Jacqueline.

0: Słuchajcie Slow z muzyką na chwalach Białoruska Radio Racja, a przed nami rozważanie nad sztucznym intelektem, wiadoma tak samo w kontekście twórczej pracy. Paul Banks, który temu podymaje na nowym albumie newyorskiej legendy Interpol. A słuchacze uzachapleni. Ci wieś album przyniesie tylko stanowczy hałasów, jak pieśnia Iron City, pobaczym, ale heta wydatny początek znajomstwa z nowej produkcji heta hurtu Interpol.
1: Alone in Central Park when

Ja sama rodzona u Hradku i temu to się takie blisko znane, ludzie znają, ludzie mnie znają i to jest taka możliwość, jak ja doszła do ludzi, odkryli ludzi dźwiery i ze mną gawarili. Ja gawarać ludzi. Może to raz mniej jest tych ludzi, że mogą ci rozkazać pro padzieje z papołkoj, ale jest jeszcze bezpośredni świadek tych padzieje, że to można trochę to gawarić, że na te pani pomnić i teraz my je z pamiętki jeszcze robimy. Z papołkoj było tak, że tam u naszych lesach coś

0: II wojny światowej było bardzo dużo partyzantów. I ten partyzant to była partyzantka radziecka. I ta partyzantka radziecka do siebie jeszcze jakoś tak przybliżyła tych naszych mieszkańców okolicznych wiosków. I tam, gdzie byli lasy, Dzierniakowo, Pieszczaniki, tam tych partyzantów było najbolsze. A Straszowo za tej strony jeszcze, tam było tych partyzantów najbolsze. Partyzanty mieli swoje bazy, mieli swoje ziemianki, jeny żyli, jeny mieli swoje obozowiska, no ale jeny chcieli jeść, jeny w lesie nie mieli możliwości. I Popołka była jedną z wiosek, która pomagała partyzanom, kap wykarmić się, kap można było czy jedzenie, czy ubranie, czy coś przyszykować. Takie bytowe tematy. I te same ludzie nie zdawali sobie sprawy. No był taki czas, jaki był czas. My na filmie baczyli, że to wypowiadał się nasz historyk Aleksander, że to był okropny czas, jeśli chodzi o strach, jeśli chodzi o przeżycie, jeśli chodzi o traumę, to się razem. I tak jak wioska Pieszczaniki, bo to bardzo blisko, te same ludzie z Popołki, jeny wyszli z Pieszczanik, jeny rodem byli z Pieszczanik, rodziny tam ostali są w Pieszczanikach, jeny tam pobudowali sobie jedną, drugą, trzecią chatę, pięć chatów i te rodziny, jeny mieli możliwość, chcieli, mogli, nie chcieli, tak jak była mowa, nie chcieli, to ich zmusili, coś pomagali. Pomagali te ludzie, no i Niemcy, wiadomo, jedni chcieli tu partyzantku produszyć.
1: Події 1941 года і початок німецької окупації згадує Владимир Денісік з вёскі Валілы у Городоцькій гміні 1930 года народження, який, бывши дитяти, носив партизанам їжу.

jest wspomnienie, jeszcze dzisiaj była na naszej uroczystości, była taka pani, która pomnić, jak robili ekshumację w 1946 roku, jak robili ekshumację, i ta ekshumacja pokazała, że kto miał ślad po kuli u głowie, kto miał ślad po kuli w okolicach serca, że zginął, a kto nie miał wcale. To właśnie to, że ziemia wyruszyła się, to ta tragedia była taka najbolsza, jaka można sobie, zresztą wyobrazić nie można tego sobie, jak to mogło być. Jak już z wioski zabrali ludzi i do Haradka przewieźli, to Niemcy spalili u się chaty i skazali zagarać to miejsce, że po wiosce nie było żadnego miejsca. I potem malodniki już sami samosiewy zaczęli reści, i teraz jak my byli o tym lesie, tam gdzie pomnik, to już te drzewa takie już bolsze, one rośli tyle lat, to już wyrośli. Ale wtedy po wiosce stało się pogorzelisko, pustaja przestrzeń. No ludzie pomnieli, bo jeszcze wtedy takie więzi rodzinne byli mocniejsze, jak te ludzie z Pieszczanik wspominali, że to wujek, że to brat, że to ciotka, że to ktoś tam. I że te same ludzie spowodowali, że to tam postawili. Najpierw ten kamień był, potem dopiero pomnik w 82, to daleko już później.

zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę. Bo doprawdy czyż warto inaczej?

Więc czym chata bogata, darujcie, że progi za niskie. Mówcie wprost, czy się godzi siąść przy mnie, ucztować i pić. Pan Bóg grzechy wybaczy,

0: Letni czas bierzeć tak samo chłodkajki, to i z inszych porchoda. I woś witaju was już u trzeciej naszej letniej sustreczy z wierszami polskich poetów, przekładzionymi na białoruską mowę i z polskiej śpiewnej poezji. Ale mnohi już zauważyli, że paczali mi siądniaśniu programu pieśni na mowie polskiej, ale oryginał jej należeć była tu akudżawu. A heta tamu, kap przypomnieć, że siądniaśni nasz heroj heta wypustnik ruskiej filologii Warszawskiego Uniwersytetu. A nazywaje cajon Jerzy Plutowicz.
1: Jerzy Plutowicz. Miasteczka na pramak Biazdunnie. Pierakład Nadziei Artymowicz. Miasteczka na pramak Biazdunnie. Cisza pierad buraj. Nie pobaczysz światła. Jano z lodu. Wakul lód. Nie pobaczysz cieniu. Усюди вугаль, вугаль з затопленого лесу. Вітер гуляє з зеленим листям, білий голуб вірує на далягляді, розразає крилом неба, прочинаєшся у глибокій прорві.

0: Muzyczna dołączył do nas Mirosław Czyżykiewicz, jako a niekalki pieśń budziem słuchać. A Jerzy Plutowicz wa wspomnienym Bielsku Podlaskim narodził się 30 studzienia 1947 roku. Debiutował u 1967 roku na stronkach czasopisu Suczasność. Paśla jeho wierszy publikowali się u poezji, twórczości, kultury, sztomiesiaczniku charaktery. U 1975 roku wydał pierwszy poetyczny zbornik Niekali znaczyć nikoli. Niegdyś to znaczy nigdy.
1: Jerzy Plutowicz. W osień czuję pras son. W osień czuję pras son. Noc cioplaja, jak kamianistaja droga. Prysutność, moja profesja. Тут nikogo nie ma, kto heta, nikto. Одна стужка повітря на гартані, хто гэта ў люстры праз сон. Адзін ліст, адно вока ў супе, адзін дом у небе, адзін чалавек. Гэтая гульня як байка, у чатырох сценах смерць народзіць яйка, паветра поўная іржы на вуснах. Powietra pełna jest snu w lekarstwach.
2: Patrzę w okno, widzę las. Na pniach jak sztalugi księżyc.

0: A praczana zwana ha użo debiutnaha zbornika Jerzy Plutowicz wydał niekalki kniżak wierszał, sierot jakich można nazwać Paczuta jedakanca z 1981 hoda, Pustycha dziennik z 1987, Matylok i kamień z 1992, Raka cieni na wadzie z 1996, Katławina z 1998, Zabytaja wajna, akno usad z 2000, Zabytaja wajna, Europa pośrada żdżu z 2002, Zabytaja wajna, żniwień kalechanka z 2008, Horat mały jak ślaza z 2012, Wosień z 2014 i Kruch z 2016 roku. Zjawlaje co tak samo Jerzy Plutowicz autorem kniżak esse Raptam u świecie z 2006 roku, Pieszochodny most pras kanawu Abarona modernizmu z 2019 i Dom pod wieczerniej zorkaj z 2022. Posłuchajcie cieper jeszcze jednego pierakladu wiersza Jerzy Plutowicza, zrobionego Nadziejaj Artymowicz.
1: Jerzy Plutowicz, nie znajesz swojego czasu. Nie znajesz swojego czasu. Nazywajesz przedmioty, wykrikajesz światło. Ja baczu twój znak. Gładzisz wałasy. Люстерка утекає з долоні, забиваєш адрес, знищаєш фотографію. Сліди зарослі тінем, містечка лунає у хвалях вечора. Попіл у очах, смерть. Проспать свою смерть і прочнуться під новим небом. Дочекатися твоєго вертання з пекла.
2: Kiedy cię spotkam, co ci powiem, że byłaś światłem moim Bogiem, że szmat już drogi przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem. Odległą gwiazdą w sztolni nocy, zachodem słońca, snem proroczym, przestrzenią serca, której strzegłam jak oka w głowie dla tej jednej, mądrej i pięknej ludzkim prawem. Ave. Kiedy cię spotkam, czy ukryję wszystkie kobiety, których byłem pacjentem, uczniem, profesorem, żal nie na miejscu i nie w porę, jak mogło być, a jak nie było, że wszystko na nic, tylko miłość na wieki wieków i że żaden człowiek nie był mi tak potrzebny. Ave.

spotkam, jak mam spojrzeć, żebyś nie mogła w oczach dojrzeć starego głodu, którym hojnie obdarowałem tyle spojrzeń, blasku księżyca, który każe od ścian odbijać się od marzeń, do zjawy twojej wyciągać ręce, w śniegu pościeli pisać wiersze,

0: Nowe hości do nas doluczająca. Dzisiaj pierwszy słuchać budzim Pierre Kladał Ciche na Czarniakiewicza. A wierniem się tak samo da pieśń na słowy wiersza Edwarda Stachury w wykonaniu Jacka Różańska. I może przywiadu tu fragment rozmowy ze stronki pisarze.pl, gdzie wiaduczy jej Michał Piętniewicz pytaje Jerzy Plutowicza pra jego siabrostwa ze Stachuram. Siabrostwa ze Stedam, to jeszcze miakka skazana. Ma być, on był samym adzinokim człowiekiem, jakoga ja kali nie buć sustrakał. Ja sustrał jego, znowuża wypadkowa, u redakcji sztomiesiacznika Twórczość u Warszawie kala 1968 hoda. Tady ja odniosł swoje wierszy Ziemowitu Fiedeckamu, redaktoru poezji. Ja tam niedługo zatrzymał się. U Fiedecka tam był gość, niewiadomy człowiek u kurtce i dżinsach. A praz niekalki dzion ja otrzymał list od Stachury, bo on był gościem Fiedecka. I on napisał, że jemu spodobali się wiersze. U toj czas ja mała wiedział pra Stachuru, tamu pojszał u kniharniu i znajszał na palicy niekalki jego knih. Podczas czytania jany urazili mnie swoim niepautornym, oryginalnym baczeniem świetu. Het ja mudrahielista, pieraplecienia skazy, odkrycio nieczuwanej mastackości. Ja nie sustrakał niczego podobnego u polskiej literatury tego czasu. Z tego czasu nasza znajomstwa praciachwala się niekalki hadoł.
1: Jerzy Plutowicz. Dzieciństwa, dzieciństwa. Obudziła nas rypienie schłodał na strasie. Niby ta spuskał się po ich waladar miesiąca. Alfabet snu jasny i związany być sam presud. Wieczna wiertaca. Dom zbudowany z płaczu. Kulki trzeba zachodał, kab zachować melodię. Muzyka być sam wostraja brytwa. I my agаляли ciele, i my stwarali świat u czystym niebie, i pisali wiersze u zwiejami dymu wietry. My istnawali.

0: I jeszcze jeden fragment wykazywania pratwórczości Jerzy Plutowicza, jako je możemy znaleźć na staronce salonliteracki.pl. Anna Mochalska pisze: Jerzy Plutowicz, unikalny twórca. Ciężko wyznaczyć jego miejsce u współczesnej literatury. I on schylny znachodzić się na peryferii, zwiertajuczy się do jego knihy Kruch. Można było wskazać, że kiedy zakluczyć jego apostnią poezję Kruch, to twórczość Plutowicza będzie kropką na tym kruzie. Znachodziaczy się wnutry krucha, jadna jednoczasowa wyznaczaje jego mierzy.
1: Jerzy Plutowicz, świtanek przed odjazdem. Spóźnisz się na ciągnik. Baliza rozkrytaja, jak czarny tulipan. Czujesz skroś sun, jak po linoleumie u kuchni przebiegaje głowy synok. Ci to mysz, ci to promień światła, ci to czort, czorcik. Gety dum podobna nie dla życia, kiedy życie lekkie, jak odbitak. U lusterku beznazownego świetlu, jak dotyk pasmy волосów, jak polot miatlika do jazyczka świeczki, jak pytanie, na jakie chcesz poczuć jedyny w świecie odkaz. Kiedy każda rzecz składana w walizu zajmuje swoje dokładne miejsce, kaptuje miejsca stracić.

Oddycham ciężko i z bólem, kością mi w gardle staje powietrze. Czy tak już będzie i będzie? Boże mój, Boże mój, Boże, zawsze i wszędzie w obłędzie. Boże mój, wbiłeś we mnie wszystkie

Ja sama rodzona u Hradku i tam to się takie blisko znane, ludzie znają, ludzie mnie znają i to jest taka możliwość, kiedy ja doszła do ludzi, odkryli ludzi drzwi i ze mną gawarili. Ja gawarać ludzi. Użasz to raz mniejszy jest tych ludzi, że mogą ci rozkazać pro padzieje z papołką, ale jest jeszcze bezpośredni świadek tych padzieje, że to można prawie to gawarić.

jest wspomnienie, jeszcze dzisiaj była na naszej uroczystości, była taka pani, która pomnić, jak robili ekshumację w 1946 roku, jak robili ekshumację, i ta ekshumacja pokazała, że kto miał ślad po kuli u głowie, kto miał ślad po kuli w okolicach serca, że zginął, a kto nie miał wcale. To właśnie to, że ziemia wyruszyła, to ta tragedia była taka najbolsza, jaka można sobie, zresztą wyobrazić nie można tego sobie, jak to mogło być. Jak już z wioski zabrali ludzi i do Haradka przewieźli, to Niemcy spalili się chaty i skazali zagarać to miejsce, że po wiosce. Po wiosce nie było żadnego miejsca. I potem maladniki już samosiewy zaczęli reści. I teraz jak my byli o tym lesie, tam gdzie pomnik, to już te drzewa takie już bolsze, one rośli tyle lat, to już wyrośli. Ale wtedy po wiosce stało się pogorzelisko. Pustaja przestrzeń. No ludzie pomnieli, bo jeszcze wtedy takie więzi rodzinne byli te mocniejsze. Jak te ludzie z Pieszczanik wspominali, to wujek, to brat, to ciotka, to ktoś tam. I te same ludzie spowodowali, że to tam postawili. Najpierw ten kamień był, potem dopiero pomnik w 82, to daleko, że później.

Dobry wieczór, witaju Indamik, z wami DJ Riki, siłonieszni set, heta godzina muzyki, jaka ja rozwiwaję, co naturalna, bez śpieszki, ale z wyraznym kierunkiem. Każdy huk tut maje swoje miejsca, a usia programa składaje całą dnu historię. Kali wam potrzebna ja muzyczna ja prastora i moment spokoju, wy tam gdzie trzeba. Zapraszaju na siłonieszni set. DJ Riki, pojechali!

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Według informacji portalu Gradzieńska Prawa Obrona na Grodzieńszczyźnie doszło do aresztowania kolejnego księdza katolickiego. Administrator parafii w Dereczynie, ksiądz Jerzy Grycko, został zatrzymany przez milicję i skazany na 15 dni aresztu administracyjnego. Władze nie poinformowały, o co oskarżono kapłana. Według wstępnych informacji 9 lipca do księdza zadzwonili przedstawiciele lokalnych władz, prosząc go o przyjazd do siedziby Rady Wiejskiej. Gdy około godziny 17 duchowny stawił się na miejscu, czekali już na niego funkcjonariusze milicji. Kapłan został zatrzymany, zakuty w kajdanki i przewieziony na posterunek. Już następnego dnia sąd skazał go na 15 dób aresztu. Nie wiadomo, o jakie wykroczenie lub czyn został oskarżony. Według obrońców praw człowieka bezpośrednią przyczyną represji mogła być niedawna wizyta zagranicznych gości. Kilka dni przed zatrzymaniem księdza Grycko odwiedziło około 10 osób z Polski i Niemiec, zarówno duchownych, jak i świeckich. Niewykluczone, że właśnie ten kontakt z zagranicą zwrócił uwagę łukaszenkowskich służb. Zdaniem białoruskiego prawnika Alesia Michalewicza mamy do czynienia z kolejnym aktem represji wymierzonym w Kościół katolicki.
3: Areszt księdza Grycko ma bez wątpienia charakter polityczny. Władze próbują stworzyć system, w którym każdy ksiądz, ale generalnie cała struktura Kościoła katolickiego jest częścią mechanizmu państwowego i konsultuje każde swoje działanie z władzą.
2: Ksiądz Jerzy Grycko od wielu lat posługuje w parafiach diecezji grodzieńskiej. Nie jest to pierwszy przypadek nacisków na duchownego. W przeszłości był on wielokrotnie atakowany przez prorządowe kanały propagandowe, które przedstawiały go w negatywnym świetle. Według inicjatywy Chrześcijańska Wizja, od jesieni 2020 roku do końca maja 2026 z różnymi formami represji na Białorusi zetknęło się prawie 100 chrześcijańskich duchownych, w tym 36 księży katolickich. 616 lat temu, 15 lipca 1410 roku, miała miejsce jedna z największych bitew w dziejach średniowiecznej Europy. Naprzeciw siebie, pod Grunwaldem, stanęły połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dowodzone przez króla polskiego Władysława Jagiełłę i Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda oraz wojska Zakonu Krzyżackiego, dowodzonego przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Po wielogodzinnej i niezwykle zaciętej walce zwyciężyły wojska polsko-litewskie. Poległ wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen, a krzyżacy ponieśli dotkliwe straty. Zwycięstwo pod Grunwaldem nie zakończyło wojny, ale na zawsze zmieniło układ sił w Europie Środkowo-Wschodniej, znacząco osłabiając państwo zakonne. Każdego roku rocznica wielkiego zwycięstwa przyciąga tłumy. Z tej okazji organizowane są Dni Grunwaldu, podczas których oprócz inscenizacji głównego starcia odbywają się turnieje rycerskie, koncerty oraz warsztaty historyczne. Białoruski historyk Aleś Smalenczuk podkreśla, że to wydarzenie ma wymiar nie tylko historyczny, ale i głęboko symboliczny.
4: Bardzo ważne wydarzenie, wydarzenie wspólnej walki przeciwko potężnemu wrogowi. I no, dzisiaj nie ma już takiego niebezpieczeństwa ze strony Niemiec, to my rozumiemy, ale ta idea wspólnej walki przeciwko wrogom teraz niestety ze wschodu pozostaje. Mnie zdaje się, o tym trzeba pamiętać i dzisiaj, gdy w Polsce przez pewnych polityków szczena taka chwala antyukraińskiej propagandy. My wszystkie razem powinny walczyć przeciwko wrogu, teraz takim wrogiem jest Moskwa.
2: Z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem białoruscy aktywiści i środowiska demokratyczne ponawiają apel o oficjalne uznanie wkładu ich przodków w zwycięstwo z 1410 roku. Chcą, aby obok flagi Polski i Litwy nad Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku załopotał historyczny biało-czerwono-biały sztandar. Ostatnio inicjatywa zyskuje coraz większy rozgłos w mediach oraz wsparcie ze strony liderów białoruskiej opozycji. Fundacja Wolność i Demokracja została uhonorowana srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu szczególnych zasług Fundacji na rzecz popularyzacji historii Kresów Wschodnich oraz troski o polskie dziedzictwo kulturowe i miejsce pamięci narodowej znajdujące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi ono również wyraz uznania dla zainicjowania i koordynacji działań związanych z pracami poszukiwawczo-ekshumacyjnymi ofiar zbrodni wołyńskiej w późniejszym rzeźnikach. Wyróżnienie zostało oficjalnie wręczone przez ministrę kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską. W imieniu całej organizacji medal odebrała Lilia Luboniewicz, prezes Zarządu Wolności i Demokracji. Podczas uroczystości przekazała ona serdeczne podziękowania i podkreśliła, że przyznany medal jest wspólnym sukcesem wszystkich osób zaangażowanych w codzienne, często wieloletnie wysiłki na rzecz przywracania narodowej pamięci. Zadaniem fundacji niezmiennie pozostaje troska o Polaków mieszkających na dawnych terenach Rzeczypospolitej, zaznacza wiceprezes organizacji Maciej Dancewicz.
0: Pierwotnie zaczęliśmy działać na terenie dawnej pierwszej Rzeczypospolitej, można powiedzieć, czyli wśród społeczeństwa polskiego, które pozostało na tych terenach, nie wyjechało po wojnie. Naszym zadaniem jest wspieranie polskich mediów, polskiej prasy, polskiego szkolnictwa w dużej mierze, polskiego dziedzictwa kulturalnego. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury prowadzimy prace remontowe lub też stałą opiekę na terenie Ukrainy.
2: Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, niepartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2006 roku działa w dwóch zasadniczych obszarach: pomocy Polakom na wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Między innymi dzięki wsparciu fundacji powstaje program Znajdziemna i Berazyny.
5: Ta dziewczyna!

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 12 lipca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. W tym dniu, 81 lat temu, w 1945 roku, 3 miesiące po zakończeniu II wojny światowej, rozpoczęła się akcja wymierzona w polską ludność, która mogła być związana z podziemiem niepodległościowym. Tysiące sowieckich żołnierzy przy wsparciu komunistycznych władz Polski przeprowadziło masowe zatrzymania mieszkańców w rejonie Suwałk i Augustowa. Wielu uwięzionych było brutalnie przesłuchiwanych i torturowanych, celem wymuszenia przyznania się do kontaktów z partyzantką lub też wskazania innych osób zaangażowanych w działania konspiracyjne. W sumie Sowieci zatrzymali około 7 tysięcy osób. Obecnie wiemy z całą pewnością, że zamordowano co najmniej 600 mieszkańców regionu. Była to największa zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej, mówi dr Tomasz Szczepański z Muzeum Katyńskiego.
3: Była to akcja przeprowadzona przez Armię Czerwoną i NKWD z pomocniczym udziałem tzw. Ludowego Wojska Polskiego oraz Urzędu Bezpieczeństwa na Suwalszczyźnie skierowana przeciwko podziemiu niepodległościowemu w lipcu 1945 roku. Największa dlatego, że liczba ofiar śmiertelnych wynosi takich stwierdzonych w jednym z dokumentów sowieckich wynosi około 600

0: warto wspomnieć, że w trakcie działań rozbito nad jeziorem Brożynę duży oddział, znaczy kilkudziesięcioosobowy oddział partyzancki. I pod względem skali, zarówno pod względem liczby ofiar, jak i pod względem skali zaangażowanych sił i środków, była to największa operacja tego rodzaju.
1: Jaka była rola Sowietów oraz komunistycznych władz Polski i przede wszystkim jaki był cel tej zbrodni?
0: Cel pozostaje dyskusyjny. Istnieje teza, że mogło chodzić o zabezpieczenie przejazdu Józefa Stalina na konferencję w Poczdamie, który to przejazd właśnie przez tamte tereny miał przebiegać. Natomiast ponieważ strona sowiecka i później strona rosyjska, a także strona białoruska, no de facto odmawiają współpracy w wyjaśnieniu tej zbrodni, my tu się poruszamy w sferze domniemań. Co do skutku, możemy powiedzieć taki skutek, że obława augustowska znacznie osłabiła działalność podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie, czego chociażby przejawem było to, że dwa obwody Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, augustowski i suwalski, po obławie augustowskiej połączono później w jeden. Tak, tak ściśle, formalnie rzecz biorąc, mówimy jednak w tym okresie o podziemiu pałakowskim. Sowieci uderzali, wydaje się, częściowo jednak na ślepo, ponieważ zatrzymano kilka tysięcy osób, także przypadkowych, których część zwolniono. A niemniej na pewno wykorzystywali też miejscową agenturę. Przypominam o udziale jednak miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa, który przecież agenturą dysponował.
1: Właśnie dlaczego nie znamy dziś pełnej liczby ofiar?
0: Przede wszystkim dlatego, że te osoby, o których mowa w dokumencie Abakumowa, przekazanym nam przez memoriał już w latach 2000, 592 osoby dokładnie, które zostały wywiezione celem ich likwidacji, nie ma współpracy ze stroną sowiecką w ustaleniu listy tych osób. Również miejsce ich zabicia nie jest znane, w związku z czym nie można przeprowadzić ekshumacji. Przypominam, że o sprawie przypomniano, kiedy w 1987 roku przypadkowo w Gibach na Suwalszczyźnie odkryto szczątki, które okazały się szczątkami żołnierzy niemieckich pochowanych tam w II wojnie światowej. Przez pewien czas ludność myślała, że to są odkryte szczątki zabitych w obławie augustowskiej, co nie było prawdą. Niemniej dlatego właśnie w Gibach postawiono pomnik upamiętniający ofiarę augustowską, także dlatego to znalezisko w Gibach w 1987 roku dało taki impuls dla miejscowego środowiska do powołania komitetu, który poszukiwał zaginionych i wtedy jeszcze nie wiedziano, że oni zostali zabici. Przecież nie było dokumentu stwierdzającego, że oni zostali zabici, bo to, że nie żyją, można było się domyślać, tak? No ale to był domysł. Komitetu, który ustalał listę ofiar. Tę listę częściowo udało się zestawić, tym niemniej nie można jej zweryfikować na przykład ze szczątkami, ponieważ nie wiadomo, gdzie zostali pochowani. A jeżeli, jakie jest domniemanie, że zostali pochowani na terenie Białoruskiej Republiki Sowieckiej, tuż za granicą, jest taka wieś Kalety, niedaleko zbiegu granic Litwy, Polski i Białorusi, i jest domniemanie, że oni tam zostali pochowani, no to jasne jest, że władze polskie nie są w stanie przeprowadzić bez zgody władz białoruskich ekshumacji i badań, a takiej zgody oczywiście nie ma. W związku z czym, dopóki nie będzie zgody władz białoruskich i pomocy, że pomocy prawnej przecież z jej strony, pomocy w poszukiwaniach archiwalnych, to tej listy nie poznamy.
1: Dlaczego pamięć o obławie augustowskiej jest ważna właśnie dzisiaj?
0: Ja myślę, że nawrót imperializmu rosyjskiego, którego takim najbardziej znanym przejawem jest oczywiście agresja Moskwy na Ukrainę, przypomniała wszystkim, że historia się nie skończyła i że wojna pozostaje także narzędziem w rękach państw. Dało to mocny impuls do przypominania tego, że trzeba uczcić ofiary poprzedniej wojny, które są także w tym akurat przypadku obława augustowskiej ofiarami moskiewskiego imperializmu, tak? Tylko no, wtedy w szacie komunistycznej, a dzisiaj w szacie jakiejś tam prawosławno-eurazyjskiej, powiedzmy tak. Ale to jest nadal ten sam imperializm, on jest żywy, więc to na pewno dało impuls do przypomnienia tego. Ale ogólnie, jeżeli po kilkadziesiąt lat po wydarzeniach nie jesteśmy w stanie po pierwsze nawet listy ofiar przedstawić czy zrobić cmentarza, to dotyczy oczywiście nie wyłącznie ofiar obławy augustowskiej, tak? No bo tu mówimy o ofiarach rzezi wołyńskiej, ofiarach represji sowieckich, także tak więc to jest jakieś zaniedbanie. Zrozumiałą jest rzeczą, że po tylu latach takie zaniedbanie

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Iberazyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota podsumuje opowieść o słynnej fabryce tytoniu rodziny Szeraszewskich, która od 165 lat pracuje w Grodnie. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Wojciechem Młynarskim oraz jego przebojowym utworem Jesteśmy na wczasach.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Organizacja Olecha mogła latami trwać w terenie i działać, gdyż cieszyła się autentycznym poparciem miejscowej ludności, która w polskich partyzantach widziała obrońców przed sowieckim systemem administracyjno-policyjnym. Witold Wróblewski wspominał m.in.
2: W okolicach Grodna, Szczuczyna, Nowego Dworu, Lidy czy Nowogródka nadal mieszkało wielu Polaków. Wciąż napotykało się tam w większości polskie miasteczka, wioski, zaścianki, przysiółki. Prócz katolików Polaków żyli w nich prawosławni, uważający siebie za Białorusinów, Polaków lub tutejszych. Kiedy wstępowaliśmy do jakiejś chaty, nie pytaliśmy, czy gospodarz jest Polakiem, Białorusinem czy tutejszym. Czy rodzina jest katolicka, czy prawosławna? Było to dla nas obojętne. Wszyscy mieszkańcy byli gościnni i przyjmowali nas, jak to się mówi, czym chata bogata. System sowiecki był tak absurdalny i zbrodniczy, że nikt z nas nie wierzył w jego trwałość. Byliśmy przekonani, że prędzej czy później runie cały porządek komunistyczny w Europie, a ziemie kresowe powrócą do wolnej i niepodległej Polski. Co więcej, wierzyła w to znaczna część ludności katolickiej i prawosławnej. Ciężkie przeżycia wojenne oraz nowe przejawy sowieckiej przemocy jeszcze bardziej utrwalały tę nadzieję.
0: W 1948 roku oddziały podlegające podporucznikowi Olechowi podjęły zakrojoną na szeroką skalę operację przeciw kolektywizacji kresowej wsi, realizowanej przez administrację sowiecką. Zaatakowano i zniszczono kilkanaście organizujących się kołchozów, likwidowano przy tym najbardziej szkodliwych aktywistów sowieckich i rozbrajano posterunki wojsk NKWD lub istrzepków, nieregularnej formacji milicyjnej podlegającej NKWD. Był to jednak już ostatni sukces oddziału. Zimą 1949 roku operacje wojsk NKWD, poprzedzone rozpracowaniem agenturalnym, rozbiły dwa pododdziały podlegające Olechowi. Polegli ich dowódcy, Peter i Cygan, oraz wielu żołnierzy. Pod koniec kwietnia 1949 roku oddział dowodzony przez Olecha przebił się w okolicach Stankiewicz przez obławę silnej grupy operacyjnej NKWD. Trzy tygodnie później, 12 maja 1949 roku, został jednak ponownie zlokalizowany przez agenturę. Tym razem operację przeprowadzono bardzo starannie. Do operacji, którą kierował szef MGB obwodu grodzieńskiego Frołow, rzucono ponoć jednostki w sile pułku. Miejsce postoju partyzantów otoczyły cztery tyraliery czekistów. Przez trzy pierwsze partyzanci zdołali się przebić, jednak ich manewr został zlokalizowany i powstrzymany zmasowanym ogniem broni maszynowej. Prawie wszyscy zginęli wraz ze swym komendantem. W ręce Sowietów wpadli ranni: adiutant Olecha Zygmunt Lechnowicz Zygma, partyzant z batalionu Ragnara z lat okupacji niemieckiej, Witold Wróblewski Dzięcioł i jego siostra Genovefa, łączniczka oddziału. Po ciężkim śledztwie zostali skazani na 25 lat obozu koncentracyjnego. Zygmunta Lechnowicza nie chcieli Sowieci wypuścić na wolność. Po upływie wyroku, zamiast zwolnić go, wsadzili do tak zwanej psychuszki, gdzie przebywał do końca życia. W okresie zimy i wiosny 1949 roku została rozbita również organizacja terenowa Olecha. W niektórych wsiach aresztowano po kilkadziesiąt osób jednocześnie. Ofiarą represji padły wówczas setki mieszkańców kresowych osad, wspierających polskie zbrojne trwanie na Nowogródczyźnie. Choć śmierć Anatola Radziwonika Olecha położyła kres zorganizowanemu polskiemu oporowi przeciw Sowietom na terenie dzisiejszej Białorusi, to jednak ostatnie grupy partyzanckie, wywodzące się ze struktur kierowanych przez niego, przetrwały do początku lat 50. Niezależnie od ośrodka konspiracyjnego kierowanego przez Olecha, na ziemi nowogródzkiej działały także zdecentralizowane, lokalne pozostałości placówek konspiracyjnych AK i partyzanckie oddziały samoobrony, niezwiązane z żadnym centrum dowódczym. Do najaktywniejszych spośród nich należały wspomniane już oddziały Jana Bukatki i Michała Durysa, powiat Lida, Bronisława Jurgiela i Wiewołożyn Juraciszki oraz Czesława Rymaszewskiego pseudonim Nagan, powiat Baranowicze. Były one stopniowo likwidowane przez sowieckie siły bezpieczeństwa. Niektóre ich wystąpienia miały wręcz spektakularny charakter. Na przykład w 1948 roku Jurgielewcy opanowali rejonowe miasteczko Juraciszki, dokonując rekwizycji i likwidując funkcjonariuszy bezpieczeństwa i ich współpracowników. Jeszcze w latach 1949-53 na Nowogródczyźnie występowało co najmniej 7 polskich grupek zbrojnych. Ostatnie zbrojne wystąpienia polskie skierowane przeciwko władzom sowieckim miały to miejsce w drugiej połowie 1953 roku. O dalszych losach ostatnich obrońców kresów północno-wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie z Nadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W ostatnich dwóch programach opowiadałem o tym, jak grodzieńska rodzina Szereszewskich, która w 1861 roku zajęła się produkcją wyrobów tytoniowych, stała się jedną z najbogatszych rodzin w zachodnich guberniach Imperium Rosyjskiego. Ich przykład i przykład innych biznesów drugiej połowy XIX wieku pokazuje, jak powstawał nowoczesny przemysł na ziemiach białoruskich, jaką ogromną rolę w tym odegrali Żydzi, właśnie tacy jak rodzina Szereszewskich. Nim jednak przejdziemy do historii przedsiębiorstwa podczas I wojny światowej i po niej, przyjrzyjmy się temu, jak wyglądały warunki pracy w fabryce początku XX wieku. Szereszewscy starali się jak najszybciej wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, szczególnie te, które pozwalały na większą automatyzację produkcji. Mimo to pakowanie papierosów długo pozostawało pracą ręczną. W hali pakowania pracowało kilkaset dziewcząt w wieku 13-15 lat. Miały lżej niż dorośli pracownicy innych hal fabryki. Nieletni pracowali tylko 8 godzin dziennie, a reszta zatrudnionych 11 godzin. Praca była szkodliwa, ale firma starała się dbać o personel. Zakład miał własny punkt medyczny z lekami w cenach promocyjnych. Była też lokalna kasa oszczędnościowa, gdzie pracownicy mogli dostać nieoprocentowaną pożyczkę. Od 1892 roku przy fabryce działała szkoła dla już wspomnianych nastolatek z hali pakowania. Oferta socjalna nie ratowała jednak od strajków robotniczych. Pierwszy duży strajk na terenie dzisiejszej Białorusi odbył się w 1899 roku właśnie w grodzieńskich zakładach tytoniowych, które wtedy były jednym z największych pracodawców w regionie. Zatrudniały 1700 osób. Robotnicy domagali się zwiększenia zarobków, ale Szereszewski miał na to swoją odpowiedź. Dobrze wiedział, że w regionie jest sporo bezrobotnych, którzy chętnie podejmą się każdej pracy, nie wymagającej większych kwalifikacji. Mógł więc łatwo zwolnić strajkujących i tego samego dnia zatrudnić nowe osoby. Wykwalifikowani robotnicy zaś zarabiali dużo i pozostawali lojalni. Wyroby tytoniowe były stałym elementem racji żołnierskich, a przedsiębiorstwo Szereszewskich było głównym ich dostawcą dla wszystkich rodzajów wojsk rosyjskich sił zbrojnych. Dlatego początkowo I wojna światowa nawet przyniosła zyski, ale przy tym właśnie rosyjscy żołnierze niemalże położyli kres historii fabryki. W 1915 roku wycofująca się armia zamierzała wysadzić budynki, ale wystarczyła łapówka w wysokości 400 rubli, żeby ładunki nie zadziałały. Pod okupacją niemiecką fabryka stała się dostawcą dla armii niemieckiej, gdzie tytoń też wchodził w skład racji żywnościowej. Czyli wojna nie przerwała pracy, ale strata największego rynku rosyjskiego była dotkliwa. Przerwane zostały również dostawy surowca z terenów Rosji i Ukrainy. Tu z pomocą przyszła okupacyjna administracja niemiecka. Nakazała rozpocząć intensywne uprawy tytoniu na Grodzieńszczyźnie. Określono nawet normę uprawy dla każdego chłopa, a wszystko, co ją przekraczało, należało sprzedawać grodzieńskiej fabryce. W międzywojennej Polsce od 1924 roku obowiązywał państwowy monopol tytoniowy. Rząd wykupił fabrykę Szereszewskich za 2 700 000 zł i przemianował na państwową fabrykę wyrobów tytoniowych w Grodnie. W kraju obowiązywał surowy zakaz uprawiania tytoniu na własny użytek, ale możliwe było zakładanie plantacji według pozwoleń, które wydawały lokalnie specjalnie powołane urzędy wykupu tytoniu. W połowie lat 20. w tzw. Grodzieńskim Okręgu Uprawy Tytoniu, który obejmował powiaty Grodzieński, Wołkowyski i Augustowski, ponad 1000 gospodarstw uprawiało rocznie do 150 ton tytoniu. Wszystko musiały sprzedawać wyłącznie grodzieńskiej fabryce. Szalenie bogaci Szereszewscy przenieśli się do Warszawy. O Grodnie, które zrobiło z nich milionerów, nie zapominali. Rodzina wspierała gminę żydowską w rodzinnym mieście, finansowała szkołę rzemiosł i szkołę rabinów, synagogi i żydowskie stowarzyszenia. To Josel wraz z żoną Deborą sfinansowali budowę żydowskiego sierocińca, który dawał dach nad głową dla 80 podopiecznych. Josel, który niewielkie przedsiębiorstwo ojca przekształcił na jeden z największych zakładów w regionie, zmarł w Warszawie 1 stycznia 1925 roku, w wieku 86 lat. Zgodnie z jego ostatnią wolą, został pochowany w Grodnie. Pod koniec lat 20. w zaniemeńskiej części miasta zbudowano nową machorczarnię, a kilka lat później nowe magazyny, według projektu znanego warszawskiego architekta Stefana Schillera. I w 1931 roku wytwórczość papierosów na zawsze opuściła Starówkę. Fabryka, mimo zmian granic, od tego czasu pozostaje państwową i już nie zmienia lokalizacji. A po Szereszewskich została zaś jeszcze jedna znana lokalizacja – budynek przy ulicy Budionnego, gdzie od wielu lat działa polski konsulat. Są to dawne magazyny fabryki, skąd produkcja Szereszewskich trafiała do wszystkich zakątków Imperium Rosyjskiego. Taka jest historia jednego z najstarszych grodzieńskich przedsiębiorstw i jednego z najbardziej udanych biznesów w historii miasta. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Wojciechu Młynarskim oraz jego przebojowym utworze Jesteśmy na wczasach. Wojciech Młynarski to postać, bez której trudno wyobrazić sobie historię polskiej piosenki literackiej i kabaretu. Był poetą, satyrykiem, autorem tekstów piosenek, tłumaczem i wykonawcą własnych utworów. Urodził się 26 marca 1941 roku w Warszawie, a zmarł w 2017 roku. Przez ponad 50 lat działalności stworzył setki tekstów, które do dziś należą do klasyki polskiej kultury. Już jako dziecko wykazywał talent literacki, pisał wiersze, organizował przedstawienia i z humorem opisywał szkolną rzeczywistość. Po maturze rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, ale to właśnie środowisko studenckie otworzyło mu drogę do kariery artystycznej. Na początku lat 60. związał się z legendarnym klubem Hybrydy, gdzie przygotowywał swoje pierwsze programy kabaretowe. Były one pełne inteligentnej satyry i celnych obserwacji codziennego życia, dzięki czemu szybko zdobyły uznanie publiczności. Niedługo później Młynarski zaczął pisać piosenki, które błyskawicznie zdobyły popularność. Sam wykonywał wiele swoich utworów, ale równie chętnie śpiewali je najwięksi polscy artyści. W jego repertuarze znalazły się takie ponadczasowe przeboje jak Jesteśmy na wczasach, W co się bawić, Róbmy swoje, Jeszcze w zielone gramy, czy Nie ma jak u mamy. Charakterystyczną cechą jego twórczości było łączenie humoru z trafnym komentarzem społecznym. Potrafił opowiadać o codziennych sprawach w sposób lekki, a jednocześnie skłaniający do refleksji. Lata 60. przyniosły mu liczne sukcesy na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jego utwory wielokrotnie zdobywały nagrody, a sam Młynarski stał się jednym z najbardziej cenionych autorów tekstów w Polsce. Współpracował z wybitnymi kompozytorami, m.in. Jerzym Wasowskim, Jerzym Matuszkiewiczem, Jerzym Derflem i Włodzimierzem Korczem. Pisał piosenki do filmów, seriali oraz programów telewizyjnych, a także dla popularnych kabaretów, takich jak Dudek. Nie ograniczał się jednak wyłącznie do pisania piosenek. Był także znakomitym tłumaczem musicali i spektakli muzycznych. Dzięki jego przekładom polscy widzowie mogli oglądać takie światowe klasyki jak Kabaret, Chicago czy Jesus Christ Superstar. Realizował również autorskie spektakle poświęcone twórczości Jacques'a Brela, Mariana Hemara czy Włodzimierza Wysockiego. Twórczość Młynarskiego nie zawsze podobała się władzom PRL. Jego inteligentna satyra często spotykała się z ingerencją cenzury. Niektóre piosenki trafiały na zakazane listy, a przez wiele lat artysta miał utrudnioną możliwość wydawania nowych płyt. Mimo tych przeszkód nie zrezygnował z komentowania rzeczywistości. W swoich tekstach potrafił przemycać aluzje polityczne i społeczne, które publiczność doskonale odczytywała. W latach 80. nadal tworzył i koncertował, a piosenka Róbmy swoje stała się jednym z symboli tamtych czasów. W okresie stanu wojennego przebywał za granicą, jednak zdecydował się wrócić do Polski, mimo że wielu artystów wybrało emigrację. Nadal pisał teksty, tłumaczył musicale i występował z recitalami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Po zmianach ustrojowych wciąż pozostawał aktywny. W latach 90. i później tworzył nowe spektakle, przekłady oraz teksty piosenek dla kolejnych pokoleń wykonawców. Współpracował m.in. z Alicją Majewską, Edytą Geppert, Stanisławą Celińską i Michałem Bajorem. Jego twórczość doczekała się licznych koncertów jubileuszowych i nowych interpretacji, a album zespołu Raz, Dwa, Trzy z jego piosenkami zdobył ogromną popularność i status platynowej płyty. Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym Grand Prix Festiwalu w Opolu za całokształt twórczości oraz liczne wyróżnienia ministra kultury. Pozostawił po sobie nie tylko setki znakomitych tekstów, ale również sposób myślenia o piosence jako o małej formie literackiej, która może jednocześnie bawić, wzruszać i skłaniać do refleksji. Wojciech Młynarski zmarł 15 marca 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiego albumu Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki, wydanego w 1966 roku. Tekst napisał Wojciech Młynarski, autorem kompozycji jest Janusz Sent. Przed Państwem Wojciech Młynarski. Jesteśmy na wczasach.
0: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio. Jesteś

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteśmy.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum

teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi. Gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.